karton na bolek a taky porcelán. Od rýba s cibulkama, tapety parmazán.